0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Electro Chill Out, Radio Praga.
1: Minęła 2:31.

0: Minęła 3:34.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Ja pierwszy raz.
1: Wciąż te same wydarzenia spotykają nas. Czy ty też to znasz, to uczucie obrzydliwe. Już kiedyś to robiłem, już kiedyś tu byłem. A kiedy coś wreszcie zmieni się na lepsze,

wydarzenie. Spotkałem panienkę wspaniałą, zaprosiłem na żazmata. Zgodziła się chętnie, może raz choć zwalczę coś, ale będzie świetnie. Zawiodłem się, oszwabiono mnie kompletnie. Nie zawsze można mieć to, czego się chce. Wciąż w tym przeszkodzie.

0: teraz właśnie on. Jedzie, proszę bardzo.
1: Jadkę na dupie, bo jestem wesoły.
0: Niestety nie mam jaj ani pałek.
2: Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny, teraz jestem smutny i nudny.
3: Los jest paskudny i figle mi płata. Niestety nie mam Volkswagena ani Fiata. Niestety nie mam Anki, Aśki, Magdy ani Iwony. To to za przyjemność gonić, gdy nie można złapać. Jacks, słucham, tak się nazywam. 10 dni do wypłaty, a ja 10 złotych mam. Moja praca zdecydowanie mi się nie opłaca. Dużo wysiłku w nią wkładam, a niewiele mi się zwraca. Jestem wiele, chcę zebrać co zasieję. Oraz tak się wyspać jak sobie pościele. Mimo to jedna zasada wciąż istnieje. Moi drodzy koledzy, moi drodzy przyjaciele.

0: Wiedziałem.
1: Zamiast tego głupie wną się i wyciągam smalki. Kręcę z nich kulki, rzucam nimi w ludzi jak bizmarki. Produkuję choć to, by nie mówić bezzasadnie.
0: Wiedziałem.
2: Produkowałem to, jest fajnie.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Minęła 4:12.

0: Just like that.
1: Thanks.
2: Minęła 4:35. Radio Prawda wybija
3: rytm. O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
4: Radio Praga.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej. Otwieram okno, by wszyscy słyszeli, że jestem gość. Więc jadę samochodem, słucham Beastie Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo, jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku. A ja lubię młodzież.

Więc ja głośniej robię i widzę, że się wpatrują. Duma, duma, duma. Pewnie rozpoznają mnie, tak sobie myślę, w tej mojej starej głowie. Pewnie mają moje płyty na Tajdalu.

0: masz w mózgu i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, boomer.

0: Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec, za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony, oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony. Aktualizuję swoje instastory. Godzę się z łysiną, tak jak kibice Wisły i Krakowi. I wożę się furą i zmierzam do nicości.
1: Okryt boomer.

0: radiowe skille. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, okay, boomer.

Świat się pali, niech się pali. Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm. Heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę. I zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać. I łaskawie, i po cichu, i bez szumu, i bez iskier wypierdalać. Okej, boomer. Czy ty w ogóle coś rozumiesz?

0: Silver Dealer.
1: Ok, boomer.
0: Mówił do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary durem.
1: Ja tu stary boomer. Ok, boomer.
0: Jaki stary boomer.

0: codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.
1: Jezu, ja się cieszę.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Minęła 7:09.
1: Czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
2: Welcome to hell.

smutek mój. A Pani wdzięk. Ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholii. I lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dałem? Dam ci serce, szczero złote.

za smutek mój. A Pani wdzięk. Ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholii. A Pani, cóż, nie chcę tego już, że takie brzydkie.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

czym jest miłość, jaki jest jej sens.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Nazywam się Marcin Czech, jestem kierownikiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Po to, aby zwiększyć wyszczepialność dzieci przeciwko grypie, czyli tym sezonowym infekcjom, tak naprawdę powinniśmy uruchomić cały zestaw działań. Myślę, że należy zacząć od tego, aby różnymi sposobami zmniejszyć bariery czysto organizacyjne do tego, aby szczepić dzieci. W naszym systemie refundacji szczepionka jest refundowana dla tej subpopulacji i jej nabycie przez rodziców nie stanowi jakiejś wielkiej bariery finansowej. Natomiast sam fakt i sam proces zaszczepienia dziecka jest takim procesem dość skomplikowanym. I myślę, że powinniśmy zrobić coś, żeby ten proces uprościć. To znaczy, że aby był jeden punkt kontaktu rodzica z dzieckiem po to, aby dokonać tego całego procesu szczepień, żeby rodzic nie musiał wędrować z receptą do apteki, realizować, wracać, szczepić się, żeby nie było niejako podwójnej kwalifikacji, jeśli te szczepienia mieliby na przykład dla starszych dzieci wykonywać farmaceuci. To jest następny taki pomysł uproszczenia tego procesu, żeby był jeden punkt kontaktowy, żeby przeszkolony farmaceuta był w stanie zakwalifikować dziecko do szczepienia, wypisać farmaceutyczną receptę, zaszczepić to dziecko i dziecko wychodzi. Dodam, że jeżeli inicjujemy w ogóle szczepienia, to wtedy konieczne jest podanie dwóch dawek, więc to dodatkowo komplikuje proces. Więc pierwsza rzecz to jest organizacyjne uproszczenie całego procesu. Druga rzecz to jest edukacja. Edukacja po to, żeby rodzice przede wszystkim i także same dzieci były świadome tego, przed czym chroni ich szczepienie przeciwko grypie, przed jakimi powikłaniami. I tutaj konieczne jest budowanie świadomości społeczeństwa, akcje informacyjne. To jest przede wszystkim odpowiedzialność Ministerstwa Zdrowia czy Inspektoratu Sanitarnego. Dobrze by było, żeby miejscem zaszczepienia dziecka był ośrodek, myślę o ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej albo o aptece blisko miejsca zamieszkania, po to, żeby nie było z tym kłopotu. Oczywiście możemy pomyśleć o szczepieniach akcyjnych, czyli o szczepieniach w szkole. To jest jeszcze łatwiejsze i tutaj za jednym zamachem jesteśmy w stanie większe objąć populację tą naszą interwencją.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, będziemy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnej chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
2: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
1: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja, taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywała?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać, odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiany strumień danych, analizujemy, czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład Straż Pożarna, Policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy Straży Pożarnej, czy Zarządzania Kryzysowego dużo wcześniej, po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm?
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach. I mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
1: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
3: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
2: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
3: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
2: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
3: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie no, też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
3: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. No, potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no, to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało... żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
2: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
3: No, my wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
2: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
3: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, na przykład na Biebrzy mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalie temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Słuchacie Radia Praga.
6: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
7: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
6: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadna z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmian jakościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
7: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
6: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
7: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego, czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
6: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy, mimo wszystko. Tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
7: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
6: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są w równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod... W subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc bardzo będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej strategii rozwoju kraju jako wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: Minęła 9:01.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
2: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego, więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne i taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

0: to była nowość.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
1: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
2: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
1: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki, jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
2: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
1: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
1: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne niż do tej pory to bywało, i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w

0: Radio Praga.
1: Merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenie odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali, żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubajską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Nadia Wieniarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
2: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy. Natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
1: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
2: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać oczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
1: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
2: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględniać.
1: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
2: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
1: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
2: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej. Natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

i grzechem nie jest pornografia.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku były najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi, a tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra i dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. I tutaj prym jedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie, właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednymi z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach, chociażby rokrocznie wykonywanych z GFK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych, czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak o których już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czy stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób, razem łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż, czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
3: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
2: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
3: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
2: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
3: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
2: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
3: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
2: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważeniu kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
3: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
2: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
3: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
2: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować, bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w niektórych nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada na przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga, wybija rytm.
3: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap Deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15-20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób,

0: Radio Praga.
1: Że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
2: A jeżeli mieszkam w bloku?
1: No, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera. Więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania. I tego jestem dużym zwolennikiem.
3: Radio Praga.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way

romantyczna. Tylko nie bujaj w obłokach, to za wysoko, to mnie wkurza. Jesteś do tego zbyt niezgrabna, jesteś niezgrabna i za duża. Tylko nie pragnij zbyt mocno, nie pragnij mocno, to mnie wkurza.

0: Romantyczna.
1: Jesteś?
0: Oj tak.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości, co w tych sprawach dominuje?
2: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 kodeksu karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
3: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
2: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy mam motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chcę przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu. W związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji. Przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło to do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

deuxième.

Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
2: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
1: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
2: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
1: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
2: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
1: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25%, w okolicach 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
2: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
1: W tym momencie infrastruktura, myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
2: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
1: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tak zwanych battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
2: Czy można ten rynek pobudzić?
1: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektromobilności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Słuchacie Radia Praga.
7: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
1: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
7: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
1: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
7: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem. A jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
1: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
7: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
1: Jak poradzić sobie z bezsennością?
7: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
1: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?

W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu, oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze, uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie.

0: Kolejnym artystą, którego zaproponujemy w naszej jazzieście, to Ahmad Jamal, legendarny amerykański pianista, zmarły 16 kwietnia 2023 roku. Ahmad Jamal urodził się jako Frederick Russell Jones, ale kiedy przeszedł na islam, postanowił zmienić również nazwisko. Jamal wkroczył w świat jazzu w okresie rozkwitu bebopu. To był czas, gdy liczyły się przede wszystkim swoboda improwizacji, gęsta rytmika i karkołomne przyspieszenie frazy. W tym czasie popularnością cieszyli się wirtuozi w rodzaju Charlie'ego Parkera, Dizzy Gillespiego czy Buda Powella, a Ahmad zaproponował zupełnie inne podejście do jazzu. Zwracał szczególną uwagę na barwę, na przestrzeń pomiędzy dźwiękami, pozwalał im wybrzmiewać, jego muzyka miała oddech i powietrze. A wszystko to przeczytałem dla Państwa z Jazz Forum, które to pięknym artykułem podsumowało twórczość Ahmeda Jamala. W Jazz Sieście 3 utwory tegoż artysty, 3 z koncertu, na początek All of You, potem Dynamo i tą trójcę zakończy Sunday Afternoon. Posłuchajcie.
1: Radio Praga.

0: Merci.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
2: Radio Praga. Radio Praga.
3: Dzień dobry. Z tej strony Michał Kaczmarczyk. Jest mi bardzo miło ogłosić, że już za chwilę, 9 lutego, premiera debiutanckiej płyty mojego trio. Album nosi nazwę Let's Take a Ride, a w nagraniach materiału wzięli udział znakomici muzycy: Patryk Dobosz na perkusji, Mateusz Szewczyk na kontrabasie i oczywiście ja na gitarze. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania tego bardzo uważam przyjemnego materiału. On już lada moment pojawi się we wszystkich serwisach streamingowych. Trzy single już tam są. A płytę naprawdę pięknie wydaną możecie zakupić już w salonach sieci Empik lub bezpośrednio u mnie. Bez trudu znajdziecie mój fanpage na Instagramie i Facebooku. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga i do zobaczenia na koncertach, o których na pewno będę informował wkrótce. Pozdrowienia, Michał Kaczmarczyk.

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.
2: Radio Praga wybija rytm. Radio Praga wybija rytm.
0: Jazz Siesta w radiopraga.pl. Formacja Atomic. Drodzy słuchacze, to formacja założona w roku 2000 i już po pierwszych dwóch albumach Fit Music and Boom Boom zarówno ich powiększająca się publiczność, jak i recenzenci muzyczni zaczęli postrzegać ich jako oryginalne brzmienie z całkowicie indywidualną energią, które można przypisać niewielu skandynawskim bandom jazzowym. Mimo że początkowo traktowano jako swego rodzaju bunt wobec specyfiki skandynawskiego dźwięku, którego przykład stanowili norwescy artyści takich wytwórni jak ACM, Atomic sami stali się nowym rodzajem unikalnego brzmienia. Nie ukrywają swojego podziwu dla czołowych amerykańskich muzyków jazzowych, takich jak Duke Ellington, Archie Shepp, Charles Mingus czy George Russell, by wymienić oczywiście tylko kilku, ale muzyka Atomic jest także wynikiem równie wielkiej miłości do europejskiego free jazzu i muzyki improwizowanej. Informacje na temat Atomic uzyskałem i przeczytałem dla Państwa z jazzpress.pl. Za chwilę trzy utwory. Formacja Atomic, Laterna, Major i na koniec Lost City. Serdecznie zapraszam.
3: Radio Praga.

Radio Praga. Kolejny raz zapoznajemy się w Jazz Sieście z muzyką klezmerską, a to za sprawą urodzonego w 1936 roku Giory Feidmana, urodzonego w Buenos Aires w Argentynie, bo to argentyński wykonawca muzyki klezmerskiej grający na klarnecie. Giora, czy też Giora, urodził się w domu wypełnionym muzyką klezmerską jako syn żydowskiego imigranta. Otrzymał muzyczne wykształcenie. Rozpoczął karierę w wieku 18 lat jako członek orkiestry Teatro Colón w Buenos Aires. Po dwóch latach w 1956 przeniósł się do, a gdzieżby indziej, Izraela, gdzie został najmłodszym w historii klarnecistą w izraelskiej orkiestrze filharmonicznej. Grał w niej, drodzy Państwo, ponad 20 lat. Na początku lat 70. XX wieku rozpoczął karierę solową. Przeniósł się do Nowego Jorku. Tam rozpoczął tworzenie swojej wizji muzyki klezmerskiej, którą wzbogacał wpływami muzyki poważnej i nurtu współczesnego. Na początku lat 90. XX wieku w odpowiedzi na zaproszenie znanego, wspaniałego reżysera Stevena Spielberga wraz z Inokim Perlmanem współtworzył muzykę do filmu Lista Schindlera. Jego interpretacje muzyki Ory Bad Haim tworzą także ścieżkę dźwiękową do filmów Tamta strona ciszy oraz Comedian Harmonist. O życiu grupy Comedian Harmonist w reżyserii Jerego Wismayera. Drodzy Państwo, Giora Feidman w radiopraga.pl w audycji Jazz Siesta zagra razem z grupą znaną jako Gitanes Blondes i Giora Feidman and the Gitanes Blondes zagrają dwa utwory dla Państwa. Pierwszym będą Bubliczki, a zaraz tuż po nich przeniesiemy się do Irlandii i posłuchamy pieśni o poranku typowego irlandzkiego przedstawiciela klasy słabo lub słabiej funkcjonującej na kacu. Zapraszam serdecznie. Jazz Siesta, Giora Feidman and Gitanes Blondes. Słuchajmy.

Radio Praga. Otrzymaliśmy list do Jazz jest naszym radio. List wysłał do nas pan Marek Różycki i zaprasza nas do wysłuchania płyty, którą do listu dołączył Dariusza Ziółka. To, co pisze, o to, co pisze pan Marek, by zainteresować nas twórczością lansowanego, chyba tak można powiedzieć, przez siebie, wydanego i lansowanego przez siebie artysty. Szanowni Państwo, ja dodam, drodzy słuchacze, z przyjemnością przekazuję najnowsze nagranie Dariusza Ziółka. Still Got the Bass to piąta solowa płyta wybitnego gitarzysty basowego Dariusza Ziółka, która z pewnością zadowoli zarówno wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy. Po sukcesie klasycznego jazzowego albumu Forget Not Yet, artysta postanowił powrócić do formuły nagrywania solo, która doskonale sprawdziła się na jego dwóch pierwszych płytach, For Bass oraz Voice in Bass. Na wspomnianych albumach Ziółek ujmował słuchaczy nie tylko wirtuozerią gry na basie, ale i również świetnie opanowaną techniką scat. Płyta Still Got the Bass kontynuuje tę wspaniałą tradycję, jednak zaskakuje świeżym podejściem do formy nagranych utworów. Tym razem artysta postawił na krótkie piosenki, które są pełne emocji i niezwykłych historii. Każdy utwór to małe dzieło sztuki, w którym doskonałe teksty opowiadają z dystansem o zawirowaniach muzycznej profesji, przy tym pełne lekkiej ironii i szczypty złośliwości. Takie podejście sprawia, że album jest nie tylko muzyczną ucztą, ale także intelektualnym wyzwaniem dla słuchaczy. Still Got the Bass to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne brzmienia, a jednocześnie inteligentną zabawę słowem. Dariusz Ziółek, łącząc różnorodne style i inspiracje, tworzy unikalną mozaikę dźwięków, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Z najlepszymi życzeniami podpisał się pan Marek Różycki. Panie Marku, serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczy Jazz Siesta za nadesłaną płytę i za chwilę zaprezentujemy naszym słuchaczom trzy próbki płyty Still Got the Bass, nagranej solo przez pana Dariusza Ziółka. Posłuchajmy.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
3: Wracamy do amerykańskiego jazzu, do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę przed Państwem zaprezentuje się Joshua Redman, urodzony 1 lutego 1969 roku w Berkeley w Kalifornii, amerykański saksofonista jazzowy. Joshua ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda na kierunku nauk społecznych. Muzyka zawsze była bardzo ważna w jego życiu i dlatego też postanowił wystąpić na międzynarodowym jazzowym konkursie saksofonowym imieniem Theoloniusa Monka w 1991 roku. Wygrał ten konkurs, dzięki czemu poznał go praktycznie cały świat jazzowy i mógł już realizować swoją pasję, grać jazz. Pisano o nim w wielkich, sławnych magazynach muzycznych, od Jazz Time przez Rolling Stone czy Down Beat. Był w Polsce z Rodbenem Rogersem i Gregorym Hutchinsonem w 2011 roku. Zagrał fantastyczny koncert w ramach bielskiej zadymki jazzowej. Rok później wystąpił także w jazz klubie pod filarami w Gorzowie Wielkopolskim. Wydał bardzo dużo płyt, tak naprawdę jak na człowieka, który rozpoczął karierę muzyczną w 91 roku, i lista płyt, które wydał lub w których uczestniczył, to już przekroczyła dobrze setkę. Jeśli chodzi o muzykę, którą zaprezentujemy za chwilę dla Państwa, Joshua pokaże się w dwóch utworach. Pierwszym utworem będzie Moritat, następnie dość długi utwór, 12-minutowy, następnie Soul Dance wraz ze swoim, oczywiście Joshua Redman wraz ze swoim trio. Serdecznie, serdecznie zapraszam.
0: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
2: Radio Praga, wybija rytm.
1: White and Blue to najnowsza płyta muzyka jazzowego pana Cezariusza Gadziny, którą stworzył wraz z japońskimi muzykami. Zanim o płycie, w Jazz Sieście w radiopraga.pl troszkę o samym Cezariuszu Gadzinie, bo naprawdę warto. To saksofonista, dyrygent i kompozytor, absolwent Uniwersytetu Muzycznego imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwent, i tu proszę się nie pogniewać, ale dość trudnej instytutu o dość trudnej nazwie, Lemensinstitut w Leuven, w klasie saksofonu klasycznego, oraz absolwent Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Brukseli. Studiował również dyrygenturę w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli w klasie Franka Shipwaya. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Cezariusz Gadzina jest założycielem i dyrektorem artystycznym The European Saxophone Ensemble, zespołu noszącego zaszczytny tytuł ambasadora kultury Unii Europejskiej. Jest pierwszym Polakiem, który znalazł się w tym prestiżowym gronie. Z zespołem tym nagrał 3 płyty z muzyką skomponowaną na zamówienie European Saxophone Ensemble oraz koncertował niemal w całej Europie. Cezariusz Gadzina jest również dyrektorem artystycznym Belgian Saxophone Ensemble, z którym koncertuje w wielu prestiżowych salach. Występował w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Pekinie, Chicago, Phoenix, Szanghaju, Seulu, Bangkoku, Singapurze, Casablance, Addis Abebie, Dausze, Lusace, czy oczywiście w Brukseli, w której się uczył. Występował jako solista także z orkiestrą Duńskiego Radia z Kopenhagi. Niejednokrotnie inspirował kompozytorów muzyki współczesnej, którzy dedykowali mu swoje utwory. Wśród nich są Bogusław Szafer, Maciej Małecki, Krzesimir Dębski, Gaston Kompere, Piotr Mos, Wiesław Rentowski, Sławomir Czarnecki, Rafał Stradomski czy Sławomir Kaczorowski. Cezariusz Gadzina jest pierwszym Polakiem, który nagrał pierwszy polski koncert saksofonowy Concertino Romana Palestra z 1938 roku. Kariera Cezariusza Gadziny ma nie tylko klasyczne oblicze, obok kariery muzyka klasycznego jest również cenionym muzykiem jazzowym o europejskiej, a może nawet światowej renomie. Współpracował m.in. z Filipem Catrin, Nigelem Kennedym, Jarkiem Śmietaną, Nipy Noją, Alessi Tumarillą, Jeffem Nevem, Natalie Lauriers i z wieloma innymi. Cezariusz Gadzina wykłada na wielu saksofonowych kursach mistrzowskich współorganizowanych przez liczne europejskie uczelnie muzyczne. Drodzy słuchacze, dziś będziemy słuchać Cezariusza Gadziny z japońskimi muzykami, z którymi to stworzył, napisał, nagrał i wydał płytę White in Blue, a nie oczywiście White and Black, jak powiedziałem wcześniej. Cezariusz Gadzina komponując ten album przenosi słuchaczy w świat niezwykłych dźwiękowych pejzaży, gdzie jazz spotyka się z japońską tradycją i nowoczesnością. Innowacyjne aranżacje, wirtuozerskie improwizacje oraz unikalne brzmienie saksofonu Gadziny tworzą niezapomnianą muzyczną podróż. Już wkrótce, drodzy Państwo, koncerty. Szereg koncertów promujących ten album. Na tej płycie zagrali Cezariusz Gadzina na saksofonie altowym, Sota Seta na fortepianie, Juta Omino na kontrabasie oraz Rio Noritake na perkusji. Drodzy słuchacze, przenieśmy się zatem w świat muzyki jazz granej przez Polaka i Japończyków z płyty White in Blue. Zagramy dla Państwa trzy kompozycje. Pierwszą kompozycją będzie utwór Bye Bye, a później wspaniale zaaranżowane utwory napisane przez Fryderyka Chopina, czyli na początku Prelude in E minor, opus 28, numer 4, następnie Prelude in C minor, opus 28, numer 20. Cezariusz Gadzina ze swoimi japońskimi multiinstrumentalistami w Jazz Sieście w Radio Praga. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Czas na orkiestrowe granie w jazzieście. Bert Kampfert to niejaki Bertolt Kampfert, urodził się pod tym imieniem. Człowiek, który muzyką interesował się już w dzieciństwie. Grał na fortepianie, grał na klarnecie, saksofonie altowym czy akordeonie. Studiował w konserwatorium w Hamburgu i jednocześnie próbował swoich sił jako dyrygent. Urodził się w październiku 1923 roku, więc zadebiutował już w czasie II wojny światowej, prowadząc w okupowanym przez Niemców wolnym mieście Gdańsku orkiestrę Hansa Buscha. A później, jak za chwilę Państwo usłyszycie, założył szczególną własną orkiestrę. W 1959 roku zadebiutował jako aranżer piosenkę De Gitarre und des Meere w wykonaniu Freddiego Quina. W 1960 roku zadebiutował jako kompozytor, pisząc ścieżkę dźwiękową do amerykańskiego filmu 19 Minutes to Midnight. W 1966 roku Bert Kampfert skomponował jeden ze swoich najbardziej znanych przebojów, Strangers in the Night, przeznaczony oczywiście dla Franka Sinatry. Oprócz słynnego Franka, nasz bohater Bert Kampfert współpracował i pisał przeboje dla takich wykonawców, wokalistów jak Diane Warwick, Engelbert Humperdinck, Betty Midler czy Omella Vanoni. Niestety zmarło mu się już w 1980 roku, a jego prochy w 1981 zgodnie z jego życzeniem zostały rozsypane na wodzie w Parku Narodowym Everglades na Florydzie. Orkiestra i Bert Kampfert w jazzieście zaprezentuje trzy utwory z remasterowanej w 2016 roku płyty. Pierwszym będzie A Swing Safari, drugim African Beat i na końcu Dancing in the Dark. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.
0: Radio Praga.

czasem niestety ulegasz chwilowej słabości jak uczeń i wtedy gryziesz nerwowo paznokcie i gubisz parasol i klucze. Czy w gruncie rzeczy chciałbyś tu wrócić, lecz trochę, troszeczkę się wstydzisz. Mon amour, niezgody mur, to przecież pomyłka, sam widzisz.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka,

rabują sklepy, więc forsę mają. Nocami dziwki na nich czekają, bo załka leje,

kazał schwytać, a Ramonowa zwołał naradę do Belwederu.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, nie.

zamknięte. Proszę mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dobry będzie, oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź bark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych

wiecie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, po czach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że dla ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima, bez ciebie.

coś w rozmowie, tyś się zerwał i w twój zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

a ty oczy masz uparte, ty budujesz dodek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot.

restauracji, kina, kościół i banki, kościół i apteki.

ogrodzone osiedla, puste place i ławki, nikogo już tam nie ma.

0: Cię na sto.
1: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
2: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.

twego serca uda mi się włamać. Jestem zbyt zmęczony, żeby spojrzeć ci w oczy, oddać serce.

laleczka, dla drugiego, trzeciego, kto wie. Potem skryło ją małe miasteczko, pogrążone w roztopach i mgle.

siedzę w pokoju, patrzę na zegarek. Znów myślę o tobie i myślę co dalej. Ktoś mówi mi zapal, a ktoś inny nalej. Wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech.

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Michał Kisielewski i śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Dami Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczycińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój. Myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć, jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własne życie.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski.

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i

0: a z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza Wszystkich Łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. Ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. W warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusję autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczeciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

się postać. Zostaw chociaż kontakt, może nam jeszcze uda się w coś wplątać. No taka właśnie jesteś, najpierw moich tester. Czekasz tylko aż powód ci dam. Przygnieciona skrętem, siedem słodkich nieszczęść w sumie.

0: chemise full basqueuse. Ça va au Michel Bédaille.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy czar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
2: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju, o ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przenosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
1: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
2: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujące bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie. I moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza i mieszkałam w Bieszczadach, pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

Cześć, tu Inka. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla, czyli coveru piosenki Voyage Voyage. Jest to utwór, który zapowiada mój nadchodzący album Le Fleur, czyli kwiaty. I właśnie oto ten pierwszy kwiat z tego różnorodnego, pięknego bukietu. Klasyka piosenki francuskiej Voyage Voyage. Tym samym zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni, więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco, utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

Dzień dobry, cześć, z tej strony Arek Bożdyński. Zły to mój jeden z tych takich najbardziej autentycznych utworów. Oczywiście wszystkie są emocjonalne i bardzo autentyczne, bo o tym będzie opowiadała cała płyta Klinika, która no głównie opiera się właśnie na moich emocjach i takich przeżyciach. Taka emocjonalna pigułka Arka Bożdyńskiego, a Zły to jest jeden z tych singli, który po prostu był napisany w pocie czoła, czyli w tak zwanej nieprzespanej nocy, kiedy faktycznie bardzo dużo emocji mi się kłębiło w głowie i no, wyjątkowo złych myśli. I to jest może taka moja propozycja, jak poradzić sobie z emocjami też tymi właśnie złymi. Czyli jak tego nie kumulować w sobie, bo to później często wychodzi na zewnątrz, ta cała złość. I no, wychodzą z tego czasami niefajne sytuacje. Więc ja stwierdziłem, że całą tę złość wrzucę w piosenkę. Całą tę złość i te wszystkie jakieś nieprzyjemne myśli ugryzę w piosenkę. No i wyszło chyba coś fajnego, coś autentycznego. Przy okazji też prawdziwa historia sąsiadów, którzy no po prostu nie mogli spać przeze mnie, no bo jednak ja gdzieś tam sobie w nocy wtedy śpiewałem bardzo niemiło, bardzo nieładnie, że była to noc, ale no po prostu wtedy musiałem to gdzieś faktycznie ulokować w piosenkę, więc też to zamieściłem w tekście, że ja krzyczę sobie, a ze ścianą myślą o mnie, no czy tam już zwariował ktoś. I faktycznie z jednej strony sąsiedzi spać nie mogli, a z drugiej strony no powstała piosenka. Zachęcam również, żeby sobie teraz otworzyć też kalendarz i wpisać sobie datę 26 marca, bo tego dnia właśnie będzie koncert premierowy mojej płyty Klinika, a 27 marca, dzień później, cała płyta Klinika, czyli totalna opowieść moja emocjonalna, która bardzo dużo opowiada o terapii, o emocjach i o tym, jak sobie z tymi emocjami radzić i jak ja sobie właśnie radziłem z tymi emocjami. Cała taka moja droga, też trochę terapeutyczna, ugryziona w popową historię, w rozrywkową muzykę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszam do odsłuchania mojej.

0: Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
2: Tyle łez, wybaczam, tyle dram, wybaczam, tyle łez, wybaczam sobie.

0: Wybaczam, tyle tram. Wybaczam, tyle łez. Wybaczam sobie, ciebie.
1: Cześć, tu Ola Haładej i
2: Michał Rajca.
1: Zapraszamy Was serdecznie do posłuchania naszej najnowszej piosenki Azyl. Jest to utwór o bliskości, która potrafi przebić nawet najtwardszą zbroję zmrożonego serca. Jeżeli lubicie polskie, autorskie, wrażliwe i prawdziwe teksty,
2: rockowe brzmienie gitary elektrycznej, bogatą harmonię i przestrzenną perkusję, to ten utwór jest właśnie dla Was.

Jan Timer i Guerrilla, Let's Dance, to jest piosenka o miłości, ale opowiedziana trochę niestandardowymi środkami wyrazu, bo główną rolą tutaj są kroki taneczne i style taneczne, a także style muzyczne. Całość utrzymana jest w konwencji hip house, a więc z jednej strony mamy hip hop, który jest zarówno muzyką, pewnym również stylem i kulturą, ale także tańcem. A z drugiej strony mamy house, który oprócz swojej natury muzycznej również charakteryzuje się specyficznymi krokami tanecznymi. To w takim moim

0: Radio Praga.
1: To wszystko przejść, tak mówiąc wprost, no właśnie poprzez takie środki wyrazu jak taniec. Ja osobiście uwielbiam tańczyć i to jest dla mnie jeden z naturalnych środków, które służą mi do tego, żeby radzić sobie z różnymi aspektami swojego życia. I zachęcam wszystkich do tego tańca, stąd też taki tytuł Let's Dance. To pewnego rodzaju również nawiązanie oczywiście do klasycznej piosenki Davida Bowiego Let's Dance, która również jest historią o miłości. Tutaj może nie muzycznie, ale no bardziej właśnie tak całościowo. Tak, ten taniec tutaj po prostu gra pierwotną, pierwszą rolę. Wspaniale zarapował i zaśpiewał Guerrilla, reprezentujący właśnie powiedzmy tę stronę hip-hopową. Ja z kolei przygotowałem podkład muzyczny, house'owy, ale tak jak mówię, taniec tutaj jest naszą główną gwiazdą. Do utworu powstał teledysk. Zachęcam.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie, może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No, ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam w NATO i miałam takie jakby, o czym my rozmawiamy. Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu. To spotkanie trwało bardzo dużo,
0: i nic
1: długo.
0: Nie wynikało.
1: Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi, jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: to dalej jeszcze przekonywałaś się, że może jednak...
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników, nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? I ja powiedziałam, z niczego. No a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu. I był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tą decyzję finalnie, bo to się wiązało też trochę z wyborem, czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu. Ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu i on mi opowiadał jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda, i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie: hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w Netto. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już, no że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę, że jakby to wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska. To ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mnie za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam cię za to, jak ta twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali, znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie, miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz, co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam, i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie? Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi: Kasia, jakby Może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja byłam,
0: rozumiem.
1: Tak, ja byłam bardzo lubiana i jak miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby... Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? No, bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? A nie dla ciebie.
2: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości, bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie, ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu, które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym, natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju i ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół, na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miał otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, jak coś ci dolega, no to musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: To są też takie.
0: Najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. To jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często,
1: prawda?
0: Często to i w domu, i w szkole, i
1: Tak.
0: wszędzie każdy nam to powtarzał.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii, teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, no, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
1: To jest 6 dni, 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej. A że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
1: Jasne,
0: prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem i to jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
1: W
0: no to
1: Bałtyku czy w jeziorach?
0: w jeziorach, to tu ta woda jest cieplejsza
1: 10, 12 stopni,
0: niż
1: no.
0: tam jak w maju byłem na przykład.
1: Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: Tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, było nam gorąco, wiesz, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo ona się bała wody zimnej. W takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, okej, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech i on jej zaczęło puszczać i jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Ja przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić. Z automatu, no pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.
0: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
1: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
0: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia
1: O, wspaniale.
0: morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no tak chyba za 3 lata już też wchodzi, także. że działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
0: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
1: Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
0: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę, czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
0: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować?
1: Wiesz,
0: miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet nie, jakby nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie takim taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. I jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
0: Chwilowe.
1: No absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy.
0: Tak.
1: Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
0: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
0: dzisiaj.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
0: no tak.
1: Gdyby nie social media.
0: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
0: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie i ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
0: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. Mhm. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
1: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
0: Dorastamy.
1: Tak, prawda?
0: Całe życie dorastamy. No tak, tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia, jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
1: Tak.
0: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
1: Wiesz co, na pewno to jest może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
0: tak
1: jak u mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc to jej ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak i tutaj jest, ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety.
0: Tak.
1: Więc to właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, Myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to, wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
0: No tak, tak to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przynosi.
1: Tak.
0: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. I ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy
1: Jakiegoś
0: jakieś
1: Reelsa?
0: powiedzenie, coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego
1: No,
0: zrobić,
1: tylko że
0: nie?
1: są inne priorytety,
0: Tak,
1: nad
0: dokładnie.
1: którymi też się nie zastanawiasz, bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, jak to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot,
0: No tak, tak,
1: wynająć
0: tak.
1: ten namiot, nie trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi, albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień. I pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych, i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu, i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
0: No tak, no, zmienia całe życie jakąś drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
1: Tak.
0: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na weekend.
1: Dokładnie.
0: Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
1: Są.
0: tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie
1: O.
0: są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić, tak?
1: Wow, to nie wiedziałam. Super inicjatywa.
0: No, także możliwości jest teraz naprawdę dużo, trzeba tylko chcieć i korzystać.
1: Mieć
0: A
1: otwartość.
0: tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
1: Pewnie.
0: kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać i coś przeżyć innego.
1: Dokładnie.
0: Lub pojechać do Norwegii.
1: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
0: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
1: O proszę, ja
0: Zobaczymy.
1: zapraszam do współpracy.
0: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował. No
1: Super.
0: kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do Ciebie tak 10 szybkich pytań.
1: O,
0: Taka
1: okej.
0: dziesiątka
1: Ile mam
0: wylogowania.
1: czasu? To jest.
0: Jak
1: Jak
0: najszybciej.
1: najszybciej.
0: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do
1: Okej.
0: norweskiego fiordu.
1: Dobra, lubię.
0: Morze czy góry?
1: Both.
0: Hotel czy namiot?
1: Och! Zależy, jaki mam humor.
0: Ciężkie pytania widzę.
1: Bardzo.
0: Telefon czy książka?
1: Książka.
0: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
1: Samotna wyprawa.
0: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
1: Samemu.
0: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
1: z ekspresu.
0: Wschód czy zachód słońca?
1: Wschód.
0: Spokój czy przygoda?
1: Both.
0: Zdjęcia czy wspomnienia?
1: Wspomnienia.
0: Cisza czy muzyka w tle?
1: Cisza.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Pierwsza miałaś takie problemy przy tych pytaniach.
1: Wiesz,

0: Radio Praga.
1: Na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej,
0: Prawda.
1: wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia, ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy
0: No,
1: hotelem, bo to
0: pewnie.
1: jest 50 na 50 dla mnie.
0: Jedno drugiego nie wyklucza.
1: Dokładnie.
0: Tak jak my jedziemy czasem na, nie wiem, na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, no to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu
1: Dokładnie.
0: rozkładać
1: I
0: i.
1: to jest fajna elastyczność.
0: Tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że a, musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
1: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
0: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego
1: Oczywiście.
0: i zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować.
1: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca 1 do 1 właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama Kasia podkreśnik Kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
0: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
1: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały i ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu i
0: Pewnie.
1: ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
0: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast.
1: Nie,
0: Mówiłaś,
1: nie.
0: że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
1: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję Ci bardzo.
0: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu higieny cyfrowej i gier komputerowych oraz trenerem umiejętności mentalnych. A to jest podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą na temat tego, jak wykorzystać osiągnięcia współczesnej psychologii do tego, by czynić życie swoje i innych trochę lepszym. Zaczęliśmy ten podcast nie bez powodu wstępem instrumentalnym, tak zwanym intro soundtrackiem do gry The Elder Scrolls Morrowind w wykonaniu Jeremiego Soula, dlatego że dzisiaj będziemy... czy właściwie skomponowane przez Jeremiego Soula, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknie i dobru, jakie dostarczyły nam rozmaite technologie cyfrowe. I to jest ogromny temat i ja go w ogóle uwielbiam, bo ja mam wrażenie, że my całkowicie o tym zapomnieliśmy. Że technologie cyfrowe... i zaraz będę o tym opowiadać, co dokładnie uważamy za technologię cyfrową, dostarczyły nam tyle dobra, tyle piękna, tyle jakości, tyle wspaniałości do naszego codziennego funkcjonowania, że niejako stały się ofiarą własnego sukcesu i zaczęliśmy ich być może nadużywać, być może źle używać. Jak najbardziej są to te zjawiska, o których opowiadałem w poprzednich odcinkach, negatywne zjawiska, one są jak najbardziej obecne. Na przykład fake newsy, na przykład przemoc rówieśnicza, na przykład posiadanie za dużej liczby powiadomień, które nas ciągle rozpraszają. Są też zjawiska przeszacowane, tak? To te przemoc seksualna i ci pedofile siedzący w internecie, to jest zdecydowanie zjawisko przeszacowane. Uzależnienie jest zdecydowanie zjawiskiem przeszacowanym. Złe nawyki są jak najbardziej problemem, nie? W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jakie rozwiązania, czyli jakie dobre nawyki sobie tworzy, nie? Że warto sobie wyznaczyć sloty czasowe na używanie urządzeń, że warto odłożyć urządzenia, gdy potrzebujemy się na czymś skupić, na przykład na pracy, że warto nie zaczynać i nie kończyć dnia ze smartfonem w ręku, co próbuję wprowadzić też w swoim życiu. Natomiast dzisiaj opowiemy o tym, jakie dobro, jaka jakość płynie z technologii cyfrowych. No i tutaj od razu trzeba w ogóle trochę definicji i trochę historii powiedzieć, bo technologie cyfrowe to jest coś, co istnieje praktycznie od II wojny światowej, kiedy te pierwsze komputery, szafy były stworzone. Natomiast jako takie... I jak pierwsze gry na przykład komputerowe są mniej więcej lata 70. i wtedy też mamy pierwsze filmy z użyciem szerzej stosowanej technologii cyfrowej, na przykład Gwiezdne Wojny, które są cudowne i to Gwiezdne Wojny jest jak najbardziej technologia cyfrowa, ale nie tylko film, który nagrano na nośnik cyfrowy, natomiast to jest film, który stworzono w dużej mierze z użyciem efektów, które wymagały obróbki komputerowej jakiegoś typu i potem tych filmów animowanych, które wymagały obróbki komputerowej, było coraz więcej, bardzo duża część bajek, Pokémony, tak? Dragon Ball, to wszystko było zrobione z technologii cyfrowej. Nowsze, tak, Avatar, nie? Gry komputerowe single player lat 90. Wspomniany Morrowind, to jest bodajże rok 2001. To wszystko było zrobione z użyciem technologii cyfrowej. To wszystko jest już naprawdę głęboko osadzone w naszej kulturze. Także jeśli chodzi o technologie cyfrowe, to jest to. I one są piękne. Jeżeli ktoś wątpi w to, że one są piękne, no to może naprawdę nawet swoich rodziców czy dziadków zapytać, czy innych rodziców i dziadków, bo to już naprawdę z nami jest od 50 lat ponad. Także to nie są nowe rzeczy stosunkowo. Trochę nowszy jest internet, bo ten internet się upowszechnił najpierw jako łącza dostępne tylko w wybranych punktach i to były lata 90. w Polsce, trochę później. Czyli sieć komputerów połączonych ze sobą i można się komunikować przez nie. Natomiast problem się zrobił, że nam
doszło kilka wynalazków naraz i się zrobił kłopot. Już dzisiaj mamy na przykład badania na to, że ludzie, którzy są no trochę starsi ode mnie, czy mniej więcej w moim wieku, czyli mają teraz 30 parę lat, mają swoje dzieci i grali w gry w młodości, mają lepsze kompetencje rodzicielskie od tych, co nie grali w gry w młodości. Jest niesamowite. I okazuje się, że gry single playerowe, ja o grach będę pewnie w następnym odcinku mówić trochę o korzyściach, w tym trochę o jeszcze innych korzyściach i rozróżnieniach w następnych odcinkach. Natomiast już okazuje się, że że korzystanie z tych gier miało po prostu dobry wpływ na umiejętności miękkie, z gier fabularnych, z gier single playerowych. To jest też w ogóle coś wspaniałego, zwłaszcza, że w tamtym czasie mówiono nam, że to będzie powodować przemoc, zachowania patologiczne, a okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, że to pomaga. Także to jeżeli chodzi o technologie cyfrowe. No potem przyszedł internet. Sam internet nie był problemem. Problemem stało się to, że dostaliśmy naraz praktycznie do ręki smartfony i Wi-Fi. To jest rok około 2010 i to się potem zaczęło upowszechniać, że ten internet stał się. 2004 powstaje Facebook, pierwsze medium społecznościowe, 2005 powstaje YouTube. I ludzie zaczęli dzielić ze sobą bardzo dużą liczbę danych i informacji, a potem się okazało, że mogą to dzielić bardzo szybko, w bardzo dużej jakości, no i trochę nas to przytłoczyło, nie? Ostatnio do tego dołożyła się nam pandemia jeszcze i dołożyły się nam shortsy, tak, reelsy wraz z TikTokiem. Potem się okazuje, że te algorytmy mediów społecznościowych też nie są zbyt przyjazne, no i to wszystko nam powoduje pewne problemy z higieną cyfrową. Natomiast no to jest raczej, bardziej chodzi o takie nałożenie się kilku rzeczy na siebie, plus tego tempo i brak jakichś sensownych algorytmów działania, natomiast no te rzeczy już powstają i mamy już sporo takich interwencji, sporo zasad i to powoli będzie wprowadzane, mam nadzieję, i znowu nasz świat będzie ciutkę lepszy dzięki temu. I sobie psychologia z tym całkiem nieźle radzi, chociaż nas, ekspertów pracujących w tej dziedzinie relacji człowieka z technologią, jest stosunkowo niewielu. Natomiast no niestety do tego doszło też kilka innych błędów rodzicielskich, nie? Takich mód rodzicielskich, które się nam i edukacyjnych, które zaistniały i nam poprzeszkadzały, nie? Mocno się odbijają teraz negatywnie na młodych ludziach, czyli przede wszystkim niska autonomia, tak? Czyli narzucanie młodym ludziom to, co mają robić, brak poczucia zwycięstwa porażki, czyli ocenianie albo skrajnie złe, albo skrajnie dobre. Do tego dawanie zbyt wcześnie dzieciom do ręki urządzeń cyfrowych, no my wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, nie, jaki to może mieć efekt, no było tylko przypuszczać. Teraz już wiemy, że nie można dzieciom wcześniej dawać urządzeń cyfrowych, niekontrolowanych na pewno do ręki, też o tym w poprzednim odcinku opowiadałem. No i przez to mamy właśnie, przez te kilka problemów naraz, w wielu krajach naraz mamy problemy psychiczne młodych ludzi. To się po prostu nałożyło, nie? No, nałożyły się takie trendy ze sobą, no i okej, okay, no i one były, to i teraz staramy się, żeby się zatrzymały i to jesteśmy w stanie wyleczyć. Mam nadzieję, w ciągu kolejnych 20-30 lat i pewnie pojawią się nowe wyzwania, bo nudno nie będzie raczej. Natomiast piękno. Piękno i dobro, które wynika z technologii cyfrowych, no to oprócz tej wartości kulturowej, o której opowiadałem, i ona jest wielka i seriali, piosenek, gier fabularnych, nawet książek. Przecież mamy też czytniki, z których ludzie korzystają. Czytniki e-booków, czyli efektywnie książkę w formie elektronicznej na baterię. No tego jest bardzo dużo. I to jest pierwsza zaleta, pierwsze piękno, to jest ta wartość kulturowa. Będę powtarzać o to, że jeśli chodzi już nie o technologie cyfrowe, a jeśli chodzi o media społecznościowe, to one są takim krzywym zwierciadłem
rzeczywistość, wszystko, co jest w rzeczywistości, się w tych mediach społecznościowych odbija i staje się mocniejsze bądź słabsze, bądź trochę wykrzywione. Natomiast my możemy to zwierciadło sobie trochę przestawiać. Trochę. Za dużo nie, ale jednak mamy tym całkiem sporo, myślę, sprawczości, że możemy sobie to zwierciadło, tę soczewkę przestawić i faktycznie ta soczewka przestawia się na zjawiska pozytywne. Wystarczy chociażby popatrzeć na ostatnie zjawiska w mediach społecznościowych, czyli Łatwogang, tak? I potężna zbiórka pieniędzy. No to jest coś dobrego, moim zdaniem, jak najbardziej, nie? Ja myślę, że w ogóle trochę jesteśmy w takim efekcie, ja to nazywam efektem kanalizacji, wiem, to jest piękna nazwa, ale że my nie doceniamy tego, co mamy. Nie doceniamy technologii, którą używamy, w ogóle zapominamy, że to jest technologia, że to jest osiągnięcie cywilizacyjne i uznajemy je za coś, co istnieje. Dlaczego kanalizacja? Bo o kanalizacji bardzo łatwo zapominamy, ale zapominamy też o tym, że mamy lodówki, że mamy sklepy otwarte i wyposażone, że mamy lekarzy dostępnych, tak? Wiadomo, nie jest to idealne, natomiast większość takich najpopularniejszych schorzeń my jesteśmy w stanie wyleczyć lekarzem pierwszego kontaktu i apteką. I to działa generalnie w naszym kraju. Szpitalnictwo działa już gorzej, nie? I specjaliści. Natomiast ten pierwszy etap działa bardzo sprawnie, przynajmniej w moim doświadczeniu. I to też jest piękne. I takich osiągnięć cywilizacyjnych można by wymieniać, wymieniać, wymieniać. Natomiast my tak do nich przywykliśmy, szybko zresztą, bo to nie są jakieś stare rzeczy, tak? Zresztą ciągle ulepszane zresztą, tak? Tak bardzo do tego przywykliśmy, że zapomnieliśmy, że to jest osiągnięcie cywilizacyjne, zapomnieliśmy, jak to dużo jakości i dobra daje. Myślę, że podobnie mamy z technologiami cyfrowymi, z mediami społecznościowymi, że my nie zauważamy tych zalet i dlatego tak potem psioczymy na te zjawiska, ale może być też tak, że ktoś po prostu korzysta, bo korzysta, a tak na dobrą sprawę, no nie cieszy się z tego, nie czerpie z tego korzyści i to też jest jak najbardziej opcją, nie? Zanim przejdę do mediów społecznościowych i do zalet, jeszcze piosenka. Tym razem z trochę nowszej produkcji na podstawie książki. Nasza piękna polska produkcja. Piosenka Wilcza Zamieć z gry Wiedźmin 3. Dziki Gon.

Niesamowity był ten moment w grze. Pamiętam pierwsze właśnie moje wejście do Nowigradu i ta piosenka w karczmie, to było coś niebywałego i wzięło z zaskoczenia. Generalnie fajnie pamiętać o tym, że kultura cyfrowa bierze się z kompetencji realnych, nie? To są kompetencje aktorskie, to są kompetencje muzyczne, to są kompetencje techniczne. To ludzie się szkolą, żeby to dobrze robić. To nie jest tak, że to sobie po prostu jest. No, za tym wszystkim stoją ludzie i są to ludzie, którzy mają konkretne umiejętności, którzy się szkolili, mają konkretne pomysły, mają konkretne intencje. I czasem robią błędy. Też to trzeba o tym pamiętać. Okej, idziemy już bardzo zgrabnie i sprawnie do realnych korzyści, jakie mamy. Pierwszą rzeczą, którą się bardzo często wymienia, jeśli chodzi o korzyści korzystania z internetu, i tutaj mówię internetu w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli tych sieci komputerów połączonych, to jest wiedza. To jest dostęp do wiedzy. I to jest świetne. I jak ludzie mówią, że albo teraz wszystko jest za łatwo dostępne, to aż mnie skręca. Bo to jest świetne, że to jest łatwo dostępne. To jest super. Pewnym wyzwaniem w związku z tym jest to, żeby te informacje, które są łatwo dostępne, zapamiętać i umieć przefiltrować. To jest kompetencja. Tego już się nie da wykształcić samym dostępem do informacji, to jeszcze trzeba wykształcić odpowiednim treningiem. Natomiast no to, że możemy w każdym momencie praktycznie sprawdzić rzeczy w wyszukiwarce naszej preferencji, bądź skonsultować rzeczy z dowolnym modelem, z dowolnym dużym modelem językowym typu ChatGPT, Gemini czy inny Bard, no to jest cudowne, moim zdaniem. To jest piękne i dużo, dużo dobrego, dużo czasu zaoszczędzonego na mozolnych poszukiwaniach odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin można spożytkować to na inne rzeczy. No tylko trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby nauczyć się te informacje filtrować. Jeśli chodzi w ogóle o dostęp do wiedzy, no to tutaj można płynnie przejść do kolejnej kwestii, mianowicie, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że wiedza jest i ktoś ją napisał, natomiast to jest też kwestia tego, że w internecie działa mnóstwo osób, które zajmują się edukacją na rozmaite tematy. Zacznijmy od mojego podcastu i szeregu moich kolegów i koleżanek. Grzesiek Więcław, z tego co kojarzę, też robi podcasty psychologiczne. Podejrzewam, że jest Daria Abramowicz też, ale chyba zaniedbała. Jest tego trochę. Przez świetne wywiady, które można, na przykład 7 metrów pod ziemią kanał, jeśli chodzi o polski internet. Przez po prostu filmiki o charakterze edukacyjnym, Matemax z matematyki, Arlena Witt, jeśli chodzi o angielski. Kanały historyczne rozmaite. Tego jest masa i to jest dobrze podana wiedza, podana w sposób ciekawy, interesujący, dobrze opowiedziany. Myślę, że dla wielu osób po prostu atrakcyjniejsza i łatwiej przyswajalna niż napisana w dowolnym podręczniku szkolnym czy akademickim. I to też moim zdaniem jest cudowne, to też jest wielka zaleta internetu. I najlepsze jest to, że z tym twórcą my możemy mieć interakcję. Możemy do niego napisać, zapytać o coś i spora szansa, że nam odpowie. I to jest w ogóle niesamowite. Oczywiście jest tu pewne ryzyko też z tym związane, to znaczy to są tak zwane relacje paraspołeczne, nie? Czyli że mamy relacje z ludźmi, których nie do końca znamy, często nie widzieliśmy na oczy. Chociaż powiem szczerze, że jak potem możemy się z nim spotkać, czy z nią, a jest takich okazji do spotkań całkiem sporo, to też jest to bardzo, bardzo fajne przeżycie ostatnio. No miałem w swoim życiu takich przeżyć kilka. Po pierwsze z moją żoną obecną, z Kasią. Po drugie z moim najlepszym przyjacielem, Cyprianem, z którym przez lata graliśmy wspólnie w gry, a potem postanowiliśmy się zobaczyć. A po trzecie ostatnio z Piotrem Klimczykiem, który prowadzi fanpage Psychologia Gier Wideo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Też widzieliśmy się na targach. I na targach fantastyki, w warszawskich targach fantastyki i Warsaw Game Days. Super sprawa.
nie? Tworzą się z tego prawdziwe relacje. I podobnie jest, jeśli chodzi o. W ogóle z moją żoną się też poznałem przez grę mobilną, którą graliśmy w czasach COVID-u, nie? Więc. I to nie jest tylko moja historia, tych historii jest więcej. Liczba małżeństw i przyjaźni zawartych dzięki grom komputerowym jest ogromna. Głównie dzięki tym grom, oczywiście online. To jest piękna sprawa. Z twórcami jest trochę gorzej, w takim sensie, że no oczywiście ci twórcy chcą zarabiać pieniądze, nie, na tych swoich streamach, chociaż oni z reguły są bardzo fajni ludzie też, tacy przyjaźni, kontaktowi. No i no oczywiście ze streamami mamy większy problem, bo mamy streamy z gier. Czyli ktoś gra w grę i pokazuje innym. Mamy streamy o charakterze erotycznym, seksualnym, OnlyFans, i mamy streamy o charakterze patologicznym, tak zwane patostreamy. I mamy jeszcze dodatkowo oczywiście streamy o charakterze edukacyjnym, czyli webinary. To też jest forma, nie? No i teraz widać, że ta sama forma jest używana do zupełnie różnych rzeczy. Rzeczy potencjalnie mniej lub bardziej wartościowych do zupełnie różnych potrzeb, i to nie znaczy, że forma jest zła. W każdym razie w obu przypadkach tworzą się tak zwane relacje paraspołeczne, czyli relacje z ludźmi, których nie znamy, a mamy wobec nich jakieś uczucia, jakieś przekonania, jakieś poglądy. I te relacje można wykorzystać do stworzenia prawdziwych relacji. Do tego, żeby zrobić coś fajnego razem potem, ale często też to dążenie do tych prawdziwych relacji jest szkodliwe, czy jakieś, no po prostu szkodliwe, tak? No, dużo błędów się robi w tym dążeniu do prawdziwych relacji, bo to jest takie często dążenie o charakterze unikowym bądź o charakterze przemocowym. Relacje paraspołeczne jednak to nie jest nic nowego. One zawsze były i one były od prehistorii praktycznie, i wtedy je mieliśmy z bóstwami różnego typu i ze zwierzętami, tak? Potem z maszynami. Tak? Do dziś ludzie mogą na przykład mieć relację paraspołeczną ze swoim psem, swoim rowerem czy swoim autem. No, i często się sobie z nim rozmawiają. Więc to też nie jest nic nowego. Problemem jest to, jeżeli to jest drugi człowiek, który gdzieś tam istnieje i zaczynamy się w stosunku do niego źle zachowywać. To wtedy się zaczyna kłopot, nie? Z tą relacją. Albo kiedy fakt, że ona istnieje, sprawia, że zaniedbujemy inne rzeczy w naszym życiu, które są bardziej w naszej mocy sprawczej. To wtedy też jest kłopot. Także. Interakcja, socjalizacja jest super, utrzymywanie kontaktów, tworzenie relacji jest super, ale też nie można zapominać o tym, że trzeba te relacje urealniać i żeby trzymać się w nich pewnych zasad, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy sobie tworzyć niefajne relacje. No i to tak samo jak z ludźmi poznawanymi poza internetem. Dosłownie tak samo. Jeżeli się będziemy trzymać pewnych zasad, będą to fajne relacje. Jeżeli nie będziemy, będą to szkodliwe relacje. Tu się nic nie zmienia. A w ten sposób mamy dostęp do ludzi, którzy są po prostu bliżsi nam w zainteresowaniach, z którymi mamy podobne poglądy, podobne właśnie zainteresowania, podobną osobowość, z którymi się po prostu możemy lepiej dogadywać. Więc jak dla mnie to zwycięstwo, nie? To jest super. I tutaj też warto powiedzieć, no ale w internecie jest mnóstwo oszustów i prawda, przemocowców, gwałcicieli, pedofili. No, generalnie dane pokazują, że nie więcej niż poza internetem. Nie? To też warto powiedzieć. Tak, są. Poza internetem będzie ich więcej. Warto się temu przyjrzeć tak dokładnie. Poza tym, to, że ktoś zachowuje się w sposób przemocowy czy popełnia przestępstwa, no to myślę, że też nie ma za bardzo znaczenia medium, nie? To jakby medium tutaj nie jest niczemu winne, to po prostu jest kwestia jakichś problemów, które ta osoba ma,
niezaspokojonych potrzeb zazwyczaj i jakichś bardzo, bardzo złych nawyków, braku też pewnej moralności. Nie? Także ja tu nie widzę winy internetu w żaden sposób. Kontynuując zalety. Taką prostą sprawą, o której bardzo często zapominamy, jest to, że mamy dostęp do nawigacji. Możemy po prostu się łatwiej przemieszczać. I to też jest piękne. Dzięki temu można kogoś odwiedzić, można łatwiej kupić bilety, można szybciej zamówić hotel na przykład. Także to są cudowne sprawy. No oczywiście ktoś powie, no ale przez to ludzie zapomnieli, jak się kieruje, jak się używa papierowej mapy. No co do zasady tak, nie? Jakby ludzie nauczyli się kierować autem, to zapomnieli, jak się kieruje dorożką. Więc to taki jest postęp technologiczny. Czy warto uczyć się obsługiwać papierową mapę? Być może. Jest to umiejętność, która może być jednak przydatna. W wielu miejscach może nam zabraknąć łączności, czy baterii, czy coś w tym stylu, także warto się nauczyć obsługiwać papierową mapę przy okazji także. Natomiast to jedno drugiego nie wyklucza, nie? Bo to po prostu dostajemy drugie narzędzie, które jest lepsze. Kolejna sprawa. Języki obce, zwłaszcza angielski. Nie? Dzięki temu, że mamy dostęp do takiej liczby przytłaczającej liczby materiałów w języku angielskim o charakterze edukacyjnym, o charakterze rozrywkowym, to siłą rzeczy uczymy się tego języka, uczymy się innych języków, dowiadujemy się dużo o innych kulturach, także znowu wiedza. Piękna wiedza moim zdaniem i to kolejna umiejętność, która nam rośnie. No i też myślę, że dowiadujemy się trochę więcej właśnie o innych ludziach, chociaż tutaj jest też problem z bańkami, w których siedzimy, nie? Że bańki informacyjne nam mocno zawężają perspektywę i siłą rzeczy zaczynamy się zamykać w społecznościach ludzi do nas podobnych. Pod względem preferencji politycznych, pod względem wieku, pod względem jakiegoś światopoglądu i zapominamy, że istnieją grupy ludzi, którzy mają inaczej. Także no, tu mamy trochę miecz obosieczny i takim samym mieczem obosiecznym jest tak zwany eskapizm, czyli zjawisko uciekania od rzeczywistości. Dlaczego to jest miecz obosieczny? No bo z jednej strony jest ono negatywne, bo sprawia, że my unikamy robienia czegoś, co powinniśmy w wielu sytuacjach, no, więc powstrzymuje nas od działania, a z drugiej strony w wielu sytuacjach właśnie potrzebujemy tego powstrzymania od działania. Bo są różne zagrożenia, różne problemy, które po prostu przychodzą. I naszym jedynym zadaniem jest po prostu przeżyć to. Z jak najmniejszym bólem po drodze. No i tutaj też znowu gry komputerowe i śmieszne kotki w internecie bardzo nam pomagają. Bardzo ciekawym aspektem jest aspekt poczucia własnej wartości i to, jak nasza obecność w internecie, nasze kompetencje związane na przykład z wyszukiwaniem informacji, z graniem w różne gry, z używaniem różnych aplikacji, jak one wpływają na nasze poczucie własnej wartości. No i okazuje się, że wpływają i potem okazuje się, że ci, którym mama cały czas mówiła, ty nie siedź tyle przed tym kompie, zarabiają bardzo dużo jako na przykład programiści, czy jako twórcy gier, czy jako profesjonalni e-sportowcy. Zbudowali na tym swoją potem sieć znajomości, zbudowali na tym
swoje przyjaźnie, związki i zbudowali na tym swoje życie zawodowe. Więc to jest jak najbardziej możliwe, jeśli się to odpowiednio poprowadzi, oczywiście, jeśli faktycznie ma się ku temu predyspozycję. Bo jeśli się nie ma ku temu predyspozycji, to możemy mieć do czynienia z tym eskapizmem w drugą stronę, nie? Czyli z unikaniem rozwiązania problemów. Natomiast pierwszą ścieżkę, dzięki której osoba, która no, nie czuła się najlepiej w szkole, a coś umiała, bardzo dobrze pokazuje następna piosenka. Piosenka człowieka, który jest moim ulubionym w ogóle chyba, żyjącym przynajmniej artystą, jest Kanadyjczyk John LaJoie. Człowiek, który nie gra koncertów, nie udziela wywiadów, a nagrywa absolutnie cudowne rzeczy i tylko je wrzuca i od czasu do czasu coś publikuje. I to jest właśnie piosenka o tym, jak on sam tłumaczył, że jest piosenka o tym, jak się po raz pierwszy w życiu poczuł dobrze ze sobą. Dzięki grze na automacie. Niesamowite. Mortal Kombat 2.

Ćwiczonko, bo postanowiłem, że w każdym odcinku będzie jakieś zadanie do wykonania, bo dzięki zadaniom się rozwija umiejętności mentalne, dzięki zadaniom rozwija się kompetencje miękkie i bez ćwiczeń, bez autorefleksji takie samo słuchanie jest znacznie mniej efektywne, choć też coś tam pomaga, coś tam inspiruje. Tego ćwiczenie jest następujące. Proponuję wypisać najlepiej papier ołówek czy długopis papier, bo w ten sposób się lepiej zapamiętuje na kartce aplikacje, których używamy. I wypisać te aplikacje. Pewnie zacząć od tych, które są najczęstsze. Nie muszą być wszystkie. To też nie chodzi o to, żeby to jakoś te listy robić jakoś super wyczerpującą. Natomiast wypisać te aplikacje, wypisać te programy komputerowe i napisać, jakie potrzeby one zaspokajają, nie? Czemu służą. Wtedy po pierwsze być może bardziej zaczniemy je doceniać. To jest taka pierwsza refleksja, która się może pojawić, że wow, ale to jest fajne, to jest super. Warto to robić, może warto więcej tego robić, a po drugie może też pojawić się refleksja, że może warto mniej tego robić, że po co ja w sumie mam to. I to też jest w porządku i w jedną i w drugą stronę przyczyni się, mam nadzieję, do takiego lepszego, efektywniejszego, przyjemniejszego korzystania z tych konkretnych programów komputerowych, bo to jest tylko program komputerowy. Nie jest zły ani dobry. Znaczenie ma to, jak go używamy. Dobra, czas na podsumowanie. Można tworzyć relacje, zdrowe relacje, dobre relacje. Można budować swoje poczucie własnej wartości na kompetencjach cyfrowych. Można uczyć się języków, czy nabywać różne umiejętności, poznawać wspaniałych ludzi i ustawić sobie życie, korzystając czy nawet dzięki technologiom cyfrowym, które mamy. I to jest niesamowite. Totalnie myślę, o tym zapominamy, bo faktycznie jest trochę tych zagrożeń, jest trochę złych nawyków, jest trochę problemów z użytkowaniem. Natomiast jest też masa dobra i piękna. I z tym przesłaniem chcę was wszystkich, drodzy słuchacze, zostawić, że to, no to podobnie zresztą jak z wszystkim, nie? No, z samochodami, tak, z alkoholem, który przecież w medycynie jest powszechnie używany, ze sportem, nawet ze szkołą, że to daje naprawdę dużo, dużo dobra i piękna, jeżeli się tego odpowiednio używa, jeżeli się podąża za pewnymi zasadami i trafia w odpowiednie miejsca. Dlatego tak ważne jest, by posiadać pewien oczywiście balans między życiem online i offline. Dlatego tak ważne jest, by to swoje życie online na bieżąco, aktywnie zmieniać, by było lepsze, a nie tylko być jego biernym odbiorcą. Dlatego tak ważne jest, by interesować się, jeśli mamy dzieci, jeśli mamy uczniów, z ciekawością interesować się tym, co oni widzą dobrego w swoim korzystaniu z technologii cyfrowych, a gdzie widzą zagrożenia, gdzie widzą problemy. Gdzie widzą różne rzeczy, które chcieliby być może zmienić, bo nasi młodzi ludzie to są też osoby, które chciałyby pewne rzeczy zmienić w sobie, ale nie zawsze wiedzą jak i być może da się im pomóc w kilku przypadkach przynajmniej, nie? Także z takim przesłaniem chcę Państwa wszystkich zostawić. Oczywiście serdecznie polecam moje usługi, zarówno jeśli chodzi o konsultacje indywidualne dla młodzieży, dla rodziców w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, z gier komputerowych. Dotyczy to także, może nawet przede wszystkim, osób, które chcą aspirować do kariery sportowej. Także polecam swoje warsztaty
spotkania grupowe dla rodziców czy dla młodzieży w zakresie tego, jak dobrze można korzystać z technologii cyfrowych. I zostawiam z taką znajdźką, taką ciekawostką na koniec. Jest takie urządzenie, taki instrument muzyczny skonstruowany przez polskiego inżyniera Pawła Zadrożniaka, nazywa się Flopotron. To jest instrument, który składa się wyłącznie z urządzeń starszych, nowszych, no głównie starszych urządzeń komputerowych, które przez wytwarzanie dźwięków tworzą muzykę. Jest to niesamowite i też jak najbardziej myślę może być przykładem technologii cyfrowej i sobie posłuchamy trochę skróconej wersji Bohemian Rhapsody w wykonaniu tego instrumentu. Do usłyszenia za tydzień.

Witam serdecznie. W każdą niedzielę od 21 do 23 serdecznie zapraszam Państwa na powtórki audycji Odcienie Art Rocka, której premierowe wydanie jest zawsze w piątek między godziną 18 a 20. Myślę, że będzie to dobra okazja dla tych, co przegapili nasze piątkowe spotkanie, ale także dla tych, co słuchali nas w piątek, ale chcieliby jeszcze raz przeżyć tą podróż po świecie art rocka. Dzisiaj powtórzenie audycji numer 106 z 19 marca. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz.

Приключения арт-рока. Магазин музычный.

minęła godzina 18. Miło mi jest Państwa powitać w ten piątkowy wieczór 19 marca 2021 roku. Zbigniew Banasiak się kłania. I jak co tydzień przed nami kolejne spotkanie z muzyką progresywną. Dzisiaj audycja 106, 54 w Radio Praga.

Приключения арт-рока. Магазин музычный.

Minęła godzina 18. Miło mi jest Państwa powitać w ten piątkowy wieczór 19 marca 2021 roku. Zbigniew Banasiak się kłania. I jak co tydzień przed nami kolejne spotkanie z muzyką progresywną. Dzisiaj audycja 106, 54 w Radio Praga.

Co jakiś czas w naszych audycjach gości jeden wykonawca, jeden zespół. Były już audycje, w których zagrali dla nas Genesis, Marillion, Pendragon, a dzisiaj kolejna grupa, której od lat lideruje wspaniały muzyk, wspaniały gitarzysta, kompozytor Andrew Latimer.

Zespół Camel powstał w 1971 roku w Anglii w składzie Andy Latimer, gitara, śpiew i flet, Andy Ward, perkusja, Doug Ferguson, gitara basowa, śpiew oraz Peter Bardens, instrumenty klawiszowe. W latach późniejszych skład zespołu ulegał dość częstym zmianom, ale osią zespołu i głównym kompozytorem był i jest do dziś Andy Latimer. Wspaniały gitarzysta, mistrz nastrojowego grania. Te częste zmiany składu miały duży wpływ na brzmienie zespołu, ale gitara Latimera była i jest zawsze rozpoznawalna. Pierwsza płyta, zatytułowana po prostu Camel, wydana przez MCA, była mieszanką utworów bluesowo-rockowych. Od następnej płyty, wydanej w 1974 roku, poprzez 10 następnych, wydanych pod skrzydłami Decca, zespół wytworzył swój własny, niepowtarzalny art-rockowy styl. Trzecią płytą, wydaną w 1975, była The Snow Goose, to taka instrumentalna ilustracja do książki Paula Gallico, opowiadająca o samotnym artyście, biednej dziewczynce z wioski rybackiej i dzikiej gęsi, postaciach, które łączyła niecodzienna przyjaźń. Jest to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza propozycja zespołu. Wielkie bogactwo brzmień, urozmaicone wątki muzyczne połączone w jedną, wspaniale słuchającą się całość. A w rok później wychodzi następna płyta, Mood Madness. Już może nie tak wielka muzyka jak na Śnieżnej Gęsi, ale płyta urozmaicona, utrzymana w kamelowych klimatach. Posłuchajmy teraz czterech utworów z tych czterech pierwszych płyt, w której skład pozostawał niezmieniony.

Wysłuchaliśmy utworów Mystic Queen z pierwszej płyty Camel, Nimrodel The Procession, The White Rider z albumu Mirage, tytułowy z płyty The Snow Goose oraz Song Within a Song z płyty Moon Madness. Później zaczęło się dziać gorzej. Przed ukazaniem się kolejnego albumu Rain Dances, wydanego w 1977 roku, odchodzi z zespołu Doug Ferguson. Zmienia go Richard Sinclair, basista jazz-rockowego zespołu Caravan. Jego obecność odcisnęła jazzowe ślady w utworach płyty i całość traci na nastrojowym klimacie, do którego zespół zdążył nas przyzwyczaić. Następne płyty Breathless z 78 i I Can See Your House from Heaven z 79 to kolejne zmiany i niestety coraz słabsza muzyka. Na pierwszej płycie broni się tylko utwór zatytułowany Echoes, oczywiście dzięki świetnej partii gitarowej Latimera, a na drugiej może tylko Hymn to Her. Breathless to była ostatnia płyta Petera Bardensa jako członka zespołu. I Can See Your House From Here została nagrana w nowym składzie. Oprócz muzyków będących od samego początku w zespole, Andrew Latimera i Andy'ego Warda, w tworzeniu albumu brali udział basista Colin Bass, klawiszowiec John Shellhouse, który dołączył do grupy podczas trasy koncertowej promującej Breathless, oraz Keith Watkins, były członek zespołu Happy the Man.

Były to utwory z kolejnych płyt grupy Camel, Rain Dances, Breathless i I Can See Your House From Here. Album Nude, wydany w 1981 roku, przywraca wiarę w kamelowe granie. Jest to, podobnie jak The Snow Goose, koncept album opowiadający opartą na faktach historię japońskiego żołnierza, który, zagubiwszy się na jednej z wysepek Polinezji, aż do lat 70. żyje w przekonaniu, że II wojna światowa ciągle trwa. Jest tutaj dużo pięknej i wzruszającej muzyki. Polecam utwór Drafted. Następna płyta, The Single Factor z 82, jest zbiorem słabych i nijakich piosenek. Usłyszeliśmy już z tego albumu na wstępie audycji kompozycję Selva, a kolejną, którą proponuję, to Heroes. Jest to pierwszy album zespołu, na którym nie wystąpił Andy Ward. Zastąpili go muzycy sesyjni. Pojawili się też w zespole David Patton, gitara basowa, śpiew, i Chris Rainbow, śpiew. Rok 84 przynosi kolejny koncept album Stationary Traveler, opowiadający o Berlinie podzielonym murem, o losach ludzi żyjących po obu jego stronach. Muzyka jakby nowocześniejsza, ale znów osadzona w świetnych klimatach. W tym czasie wytwórnia Decca zostaje włączona do giganta Polygram, który jest zainteresowany komercyjną sprzedażą muzyki, a nie wartościami artystycznymi, i dlatego płycie brakuje odpowiedniej promocji i nie sprzedaje się tak, jak na to zasługuje. Ale dla fanów art rocka jest ona jedną z lepszych płyt zespołu. Na tym albumie pojawili się również nowi muzycy: Paul Burgess na perkusji i Tom Sharpensil na instrumentach klawiszowych.

To była kompozycja Long Goodbyes z płyty Stationary Traveler, po wydaniu której grupa zamilkła na kilka długich lat. Andy Latimer wraz ze swoją towarzyszką życia Susan Hoover, autorką tekstów do płyt Nude i Stationary Traveler, przenosi się do Kalifornii i otwiera własne studio oraz własną firmę płytową Camel Productions. Pod ich szyldem wydaje w 1991 roku płytę pod tytułem Dust and Dreams. To jest następny koncept album w formie suity, składającej się z 16 połączonych ze sobą części. Muzyka inspirowana jest gronami gniewu Johna Steinbecka. I znów słyszymy wspaniały wielki Camel. Do zespołu powraca basista Colin Bass. Następnie po wydaniu kilku wydawnictw koncertowych w 1996 roku wychodzi płyta Harbor of Tears. Nostalgiczna, smutna, piękna muzycznie i bardzo osobista. W 1993 roku umiera ojciec Latimera, co budzi w nim zainteresowanie swoim pochodzeniem i tak dochodzi do swoich irlandzkich korzeni i do portu Cobb, zwanego inaczej portem Wes, stąd nazwa płyty. Z portu tego irlandzcy imigranci wypływali w świat. Muzyka na tej płycie, mocno osadzona w irlandzkiej muzyce ludowej, w sposób przejmujący maluje koleje wędrówek tych ludzi. Gitara Latimera znów wznosi się na wyżyny nostalgicznych brzmień. Spokój i melancholia muzyki, zakończona odgłosem rozbijających się fal o ostatni skrawek ziemi irlandzkiej, jaką wici odpływający, kończy tę wspaniałą płytę. Jedną z najlepszych, jakie nagrał Camel. Na kolejną nie musieliśmy długo czekać, bo w 1999 roku ukazuje się album Rayas, który jest nasycony atmosferą wschodu i mimo, że brak jemu przejmującego klimatu portu Wes, to słucha się tego wydawnictwa całkiem przyjemnie.

Jakże piękny ten tytułowy utwór z płyty Rajas. W 2002 roku umiera w Los Angeles Peter Bardens, dawny klawiszowiec Camel i współautor repertuaru na pierwszych 6 płytach. I jemu poświęcony jest album A Knot and Wink. Jest to ostatnia studyjna płyta Camel, bardzo piękna, melodyjna, wypełniona klimatami z całej ich twórczości. Słychać tu i Śnieżną Gęś, ale także Port West i chyba do tych dwóch płyt znajdujemy tu najwięcej dźwiękowych odnośników. To tak na pożegnanie, bo zespół milknie. Pod koniec 2006 roku Latimer popada w poważną chorobę krwi, ale po przeszczepie szpiku kostnego stan jego zdrowia się poprawia i wreszcie usłyszeliśmy w 2010 roku jego gitarę na płycie Random Act of Beauty Davida Minashiena. To amerykański multiinstrumentalista, który był zresztą reżyserem i producentem kilku płyt DVD Camel. Latimer gra tylko w jednym utworze, ale za to jak przepięknie. W 2018 roku grupa wyruszyła w trasę koncertową, podczas której oprócz Latimera występowali Colin Bass na gitarze basowej i wokalu, Dennis Clement na perkusji oraz znany nam już bliżej z prezentacji w audycji Pete Jones na klawiszach, saksofonie i wokalu. Zastąpił on w 2016 roku Guya LeBlanca, który właśnie zmarł po długiej walce z rakiem. Jeden z takich koncertów z 17 września 2018 roku w Royal Albert Hall został wydany na płycie DVD oraz podwójnym wydawnictwie CD. A my na koniec posłuchajmy dwóch kompozycji z ostatniej studyjnej płyty A Knot and Wink. Będą to Squirrel Fair oraz Fox Hill.

There is plenty of room inside, so get your tickets here. Now

Utwór Fox Hill zakończył historię grupy Camel, ilustrowaną przepiękną muzyką. Będzie jeszcze na koniec jeden utwór grupy, ale wcześniej kilka informacji. Pierwsza jest taka, że od najbliższej niedzieli o godzinie 21 będzie wyemitowana na antenie Radio Praga powtórka audycji Odcienie Art Rocka. I tam będziemy się spotykać co tydzień dla tych, co nie mogą słuchać w piątki lub będą chcieli jeszcze raz przeżyć spotkanie z pięknymi art rockowymi dźwiękami. Jak zawsze zachęcam do odwiedzenia strony na Facebooku Odcienie Art Rocka Audycja Radiowa oraz grupy Odcienie Art Rocka Słuchacze Audycji. Także spotykamy się w niedzielę oraz na premierowym już spotkaniu za tydzień w piątek. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: 我向听着帕克电台的人问候。
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

0: Cześć, z tej strony Nat Cichocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: nieraz na tak sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czekaj, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze mnie aż przechodzą. Ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem.
1: To co cię czeka, jak myślisz?
0: Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Praga, zapraszamy.

the music. I feel so alive. I quit.

sun.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

You are at that. Enjoy your freedom.